kupuji miasze kiszkawia, holkon cięgu idę z kolą, szahidu la mar, te wodziu pan, o nią modwą róża gnilną. Te kiki, lat powoj, uj eteru wód, uj dyniu rybo, uj si, uj nam.